O sladká slobodo, o jeba, o dráda, o sladká slobodo, o jeba, o dráda, o sladká slobodo. Grazie.